dobrze obmyślił każdy krok, nie krok, bo przecież nie miał nóg, lecz ruch na pewno. Urządzę fajerwerki lub bourbonem się zaleje w sztok, językiem ostrzył swej maczety stal nierdzewny. Przypomniał sobie zapach słów szczejęcych wyznań, głupi świat, i płakał, ale kicz, cholny ludzkimi łzami.